bogaty jak Lidek, budyń jest bogaty jak Litu Bukaty jak Harbety, kosy, taj, fizik, elementar, saurienta i cala, cedrę, stary, cak I chodzu mnie, nie zgadza, tir, kaldyrak Katy jak, katy jak, katy jak, katy jak, katy jak.